0: zalo. Čaki, a lahko to se kaj proba zdaj?
1: Seveda.
0: Res?
2: Ja, veš, da je more, ne?
3: Jutranja budnica. Od ponedeljka do petka. Med 6 in 10 na Veseljaku. Z Veseljakom na lepše.
4: Pensaste que moriría sin ti.